zwyczajna kisza. Magla zasnie z rank nekim putem tiesno kroz jesen.

0: Ponedeljka kod najbližeg distributera Hyundai Afro Matulji Mučići 38e.
1: Za ukusne zalogaje dođi u Eurospin. Od srijede 14. listopada izdvajamo maslinovo ulje litra 4,69 € i sir Grana Padano 100 grama 1,99 € Više na Eurospin.hr.